Krupa Arabieski. I wy słuchacie muzykalny globus na radio Kometa Czechow FM. Mua!